chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie.

na ten moment nie ma większych utrudnień na drogach, jedzie się jeszcze sprawnie, zarówno na autostradach, jak i mniejszych trasach. Czuć jeszcze, że jesteśmy przed godzinami szczytu, chociaż na S8 koło Marek w Warszawie widać już pierwsze zatory. Na A1 w stronę Gdańska też jest szansa, że będziecie musieli trochę zwolnić.

Dzisiaj od rana jakoś tak wszystko lepiej wygląda, no nie? Wytłumaczenie jest jedno, tak działa piątek. To wy też już działajcie, bo na zegarku mamy 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siema, hej!

Bibi Rexha i Faithless, New Religion w Melo Radio. Tak od rana podkręcamy tempo. No dzisiaj w piątek, piąteczek. Jak tam wasza forma? Już wstaliście? Czy może cały czas jeszcze próbujecie? 3-2-1-3-2-1-7-7-7. To spróbujmy wysłać wam fajny merch. Skiety są do zgarnięcia już teraz. Bądźcie pierwsi, bądźcie szybcy. No to czekam już teraz na kogoś, kto zgarnie taki merch od Melo. 3-2-1-3-2-1-7-7-7 to jest numer do studia i to jest pierwszy telefon, jaki powinniście dzisiaj z samego rana w piątek wykonać, czyli prosto do nas, do studia Meloradia. 3-2-1-3-2-1-7-7-7 i zgarnąć nasze oryginalne, fajne skiety, które was poniosą w ten nowy sezon od września, wszędzie tam, gdzie być powinniście. 3-2-1-3-2-1-7-7-7.

0: Zabieramy jaj, fly high. Dzisiaj lecimy wysoko, bo w końcu to co my mamy dzisiaj, Emilka?
1: Piąteczek.
0: Słyszeliście to? Emilka, nie wszyscy słyszeli, niektórzy jeszcze zaspali. Weź im to powiedz jeszcze raz, co?
1: Ej, no co wy, wstawajcie wszyscy, jest fajna impreza w Melo. Wstawajcie, bo jest piąteczek, początek weekendeczku.
0: No i co? Zadziałało, co? Emilka, ty im powiesz, co ty zaczynasz w poniedziałek?
1: Urlopik. Zaczynam w poniedziałek urlopik, ale żeby było fajnie, to zaczynam go urlopem w remoncie.
0: A, czyli jak wszyscy ci, którzy nigdzie nie wyjeżdżają, trzeba zrobić remont na chacie.
1: No, to.
0: Dobra, słuchaj, to żeby ci się tam fajnie wszystko udawało, to ja mam dla ciebie 3 szoty w Melo właśnie teraz. Uwaga, 3 szybkie pytania. Muszka czy krawat?
1: Krawat. Trzeba ciągnąć.
0: Komiksy czy książki?
1: Książki. Mroza, książki.
0: Wolisz pływać statkiem czy latać samolotem?
1: Samolot. Samolot, czy z spadochronu samolot. Jak chcę, jeszcze raz.
0: Ło, to jeszcze raz, statkiem czy samolotem?
1: Samolotem.
2: 3 szoty w Melo.
0: Słyszeliście to? Specjalnie dla ciebie, uwaga, skiety Melo. To wiesz, następny skok ze spadochronem w tych skietach, obiecujesz?
1: Obiecuję, Boże Święty, słuchajcie, grajcie wszyscy, dzwońcie wszyscy, budźcie się rano, słuchajcie, w domu, w radiu, w aucie, w pracy, wszędzie słuchajcie tego radia, bo jest mega.
0: Emilki nie da się wyłączyć tak łatwo. Emilka, fajnego piątku, pa!

0: Sean Paul, Dua Lipa. Melo, tak dla was gramy dzisiaj od rana w piątek, piąteczek, piątunio. Wlatuje 28 dzień sierpnia. Słuchajcie, no ostatni piątek wakacji. Nie prześpijcie, zacznijcie go wcześniej z Melo. No i działajcie naprawdę w mega stylu. Za 7 minut siódma.
1: A już o siódmej zagramy.
0: Fuka i Liwka dla tych, którzy chcą więcej. Za chwilę też więcej o pogodzie wam opowiemy w Melo Radio. Będą też newsy. Podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
3: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
1: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plico Marche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Daszuta, Olsztyn, Aleja Sikorskiego 19 przez 3.
8: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3.
12: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Morliny duża paczka. 99 groszy za 100 gramów. Limit 3 kg na kartę. Oraz kawa ziarnista Lawacca Crema e Gusto Classico 1 kg. 59,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie produkty Wizir. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie jedno za złotówkę na kartę. Biedronka.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.

0: Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
1: Kolejny ciepły i słoneczny dzień zapowiada nam się dzisiaj w całym kraju. Od rana na termometrach zobaczymy od 7 do prawie 18 stopni, więc miejscami może być jeszcze rzeźko, ale w ciągu dnia możemy spodziewać się nawet 30 stopni. To w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Na północy trochę chłodniej, 24-25 stopni, podobnie na wschodzie, a w centrum za to około 26.
2: Są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Trwa dogaszanie hali produkcyjnej w Wielkopolsce. Pożar wybuchł wczoraj w miejscowości Bielsko. Służby kontrolują jakość powietrza, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży.
3: Chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na teren otwarty.
2: Pożar został opanowany przed godziną 23 i nie rozprzestrzenia się. W 4 minuty ukradli skarb wart miliony euro. Trzej złodzieje wynieśli z muzeum na wschodzie Hiszpanii bransolety i misy z epoki brązu. Liczba gości w hotelach w Polsce wzrosła o ponad 60%. To dane za ostatnie 10 lat. W ubiegłym roku było to ponad 28 milionów osób. Tak wynika z raportu PKO BP. Iga Świątek w pierwszej rundzie US Open zagra z Chinką Xi Wang. To wynik losowania drabinek głównych. Turniej tenisowy ruszy w niedzielę w Nowym Jorku.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Najlepszy dzień w tym tygodniu to właśnie dzisiaj. Mamy piątek. Cześć, dzień dobry, hej, podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, jest już 7 na zegarach.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Conkey Rachel, I don't know. 11 minut po godzinie 7. Słuchajcie, no dobra, jak I don't know, to chciałem zapytać, czego nie wiecie, ale może podejrzewacie. Uwaga, jak myślicie, czego nie wiecie o waszym szefie? To znaczy, co może robić w wolnym czasie, jak nie widzicie? O, co myślicie? Jakie może mieć, wiecie, dziwne hobby, co by wszystkich zaskoczyło, jakby się dowiedzieli? Ale takie, wiecie, takie oryginalne, takie odjechane, takie, co to jakbyście się dowiedzieli, to byście powiedzieli sobie, co? Że on? Albo z drugiej strony, o, wiedziałem, do niego to pasuje. No to czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, wystarczy nacisnąć tą zieloną słuchawkę na dole i wysłać nam głosówkę. A za najfajniejsze, najlepsze, najbardziej odjechane pomysły, to my oczywiście fajny merch wam wyślemy. No to czekamy. Jak myślicie, czego nie wiecie o waszym szefie? Co takiego może robić w wolnym czasie, jak nikt nie widzi? Dajcie znać, czekamy na głosowy, a teraz Axwell i Bon i 12 minut po 7 w Melo.

I za takie numery i takie dźwięki go lubimy. Szacuneczek. Mike Perry, Inside the Lines w Melo. Tak podkręcamy tempo w piątek rano. Już 17 po 7. No dobra, odważne pytanie dzisiaj do was mamy. Nagrywajcie głosówki. Jak myślicie, czego nie wiecie o swoim szefie? Jakie oryginalne, odjechane, dziwne, creepy hobby może mieć? Co? Co by do niego pasowało albo co w życiu by nie pasowało, ale by był zaskok, jakby się okazało, że właśnie to robi, jak nikt nie widzi. Dajcie znaka, pomyślcie, wymyślcie. Mogą być totalnie odjechane rzeczy. Czekamy na takie oryginalne głosówki na meloradio.pl. Wchodzicie z telefonu i nagrywajcie koniecznie, bo za fajne nagrywki mamy dla was merch od Melo. Czekamy. No a kto ma najbardziej odjechaną pracę, która też może być takim hobby? No oczywiście słynni amerykańscy naukowcy. Oni ostatnio eksperymentowali z żywnością. Wyprodukowali, uwaga, jedzenie z plastikowych butelek i odpadów roślinnych. No nie brzmi trochę, co? Dodali białko, witaminy i substancje nadające smak i dumni za pomocą drukarki 3D stworzyli jadalne ciastka z plastiku. Wyglądają nawet apetycznie. Ale mam dla nich złą wiadomość. Niech nie myślą, że byli pierwsi na świecie. Ostatnio byłem w jednej knajpie i tam to nawet nie ciastko, ale cały obiad dali z plastiku.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki. Dzisiaj fajne macie propozycje. Jakie oryginalne hobby mógłby mieć wasz szef? Co takie wiecie, że wszyscy by się mocno zdziwili i zaskoczyli? Może być creepy. Uwaga, propozycje. Ma w domu terrarium z mrówkami i każda ma imię poszczególnego pracownika. Ma anonimowe konto na TikToku, gdzie ocenia cudze śniadania. Kolekcjonuje rzeczy zostawione w firmie. O, to nasz miałby już ich naprawdę sporo. Po pracy przebiera się za rycerza. Chodzi po domu w dresie z napisem prezes. No a u was jak to mogłoby wyglądać, jak myślicie? A, jeszcze jedna propozycja. Zamiast seriali ogląda filmy z monitoringu. Czekamy na głosówki. Fajny merch do was mamy. Wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie. Timbaland już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: My mamy dwuosobowy na wyprawę w Austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2+1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
9: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Meloradia. A jak będzie tym razem?
8: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
9: Pychu, zapraszam.

0: Lost Frequencies, Bastille Down w Meloradio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki. Co takiego robi wasz szef, jak nikt nie widzi, jakie ma oryginalne creepy hobby? Może być totalnie odjechane.
1: Mój szef po godzinach pracy gra w zespole bluesowym.
0: Nieźle. A u ciebie?
2: Myślę, że mój szef mógłby być pogromcą zombie, bo jak wyjaśnić to, że w nocy o północy potrafi wysłać takiego maila, że aż z butu wydziera.
0: Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. A jak sytuacja z twoim szefem?
3: Myślę, że mój szef jest koronczarką i szydełkuje sobie obrusy wieczorami.
0: Koronczarka i obrusy wieczorem. To by pasowało do waszego? Jak myślicie? Czekamy na głosowy na meloradio.pl. Wbijajcie.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym gr-

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj.

0: kawałek do reklamy.
1: A my wam dzisiaj oczywiście, że ogłosimy weekend wcześniej niż wszyscy inni. Jeszcze przed 10 zaczniecie go razem z Melo. Najlepszy drop nowych hitów też dla was. Mamy to Sokół i Pogważymy, jeden z tych numerów, na które możecie głosować, bo to propozycja do 30 Meloradia. Lista już dziś po godzinie 18. W każdej chwili możecie wejść na meloradio.pl i zagłosować już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
1: Oxy Breaking Dishes w Melo. Mamy też dla was prognozę pogody i newsy, to za chwilę w Melo Radio.
2: Autopromocja. 30 Melo Radia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Melo Radia. A jak będzie tym razem?
2: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
3: Pychu, zapraszam.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: wieczorem odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji.

0: Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. Eobuwie, wie, wie, wie.
14: Dożynki gminy Mrągowo już 29 sierpnia w Grabowie. Zapraszamy na wyjątkowe święto plonów, pełne muzyki, tradycji i dobrej zabawy. W programie m.in. nabożeństwo dziękczynne, uroczyste rozpoczęcie dożynek, występy artystyczne, blok sportowy, animacje i konkursy dla dzieci oraz ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych. Wieczorem wystąpi Sumpastic Lovers, a zabawę taneczną poprowadzi DJ Money Music. Bądźcie z nami 29 sierpnia w Grabowie. Dożynki gminy Mrągowo. Świętujemy razem.
15: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
16: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
17: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
15: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
16: Iga Dudziuk.
17: I Mikołaj Kujawiński.
15: Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Trafik.
18: Są utrudnienia na S6C na odcinku Koleczkowo-Luzinow-Pomorskiem. Doszło tam do awarii pojazdu ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Na DK60C Trójce za to na odcinku Orzysz-Pisz doszło do zderzenia busa z motocyklem. Wprowadzony tam został ruch wahadłowy. Idealny początek weekendu na koniec wakacji mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę. Będzie dużo słońca, a do tego na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni na

0: W zachodzie kraju. W centrum bliżej 26, ale też nie jest źle. Na południu 28, na północy i wschodzie 25. Warto skorzystać z tej pogody, jeżeli macie taką możliwość, bo weekend, chociaż zapowiada się też ciepły, to będą mogły towarzyszyć nam burze.
1: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami, Radosław P., usłyszał je w związku z aferą Zonda Krypto, ma odpowiadać za płatną protekcję i odzyskanie swoich pieniędzy kosztem innych inwestorów giełdy. To może być ostatnia szansa na tańsze tankowanie. Jeszcze tylko do poniedziałku obowiązuje rządowy pakiet CPN. Potem będą podwyżki, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Ta skala podwyżek będzie w przedziale 60-90 groszy na litr.
1: Druga edycja pakietu CPN weszła w życie 17 sierpnia. Polskie siatkarki zagrają dziś z Turczynkami. To w ramach Mistrzostw Europy. Początek meczu o 18. Na koniec o tym, że zbyt długi sen też bywa niekorzystny. Według naukowców powoduje szybsze starzenie się organizmu. Najlepiej spać od 6,5 do 8 godzin dziennie.
3: Ej, ale o tej porze to już chyba nikt nie śpi. Co ósmą mamy Szkoda Piątku, by było przecież, a po piątku przychodzi weekend. Sami widzicie, że warto być z melo. Podkręcamy tempo, siemano.

Enrique Iglesias i Pitbull w Melo. Podkręcamy tempo i mamy dla was Super Melo Merch do zgarnięcia. Fajne, oryginalne eskiety mogą być wasze. Melo torba też jest już gotowa, żeby, no właśnie, wysłaną być do kogoś. Tylko do kogo, co? Teraz czas na to, żebyście dzwonili pod 321-321-777. Krótko i konkretnie, jak najszybciej dodzwońcie się do Melo. Właśnie teraz czekamy na dwie osoby. Zabawa gotowi na wszystko. Startuje już za chwilę. Czekamy na was. 321-321-777. Kto chce skiety i torbę, niech dzwoni teraz.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a skoro mamy już 17 minut po godzinie 8, to wy wiecie, co teraz przed nami. No to nie przeciągamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Dzień dobry, siemanko, cześć Iwona. Iwona, halo, halo, słyszymy się? No ej, weźcie mi tego
2: bardzo nie... dobrze.
0: O, teraz się słyszymy bardzo dobrze. Cześć Iwona, ty proszę cię, nie strasz mnie tu z samego rana, dobra?
2: O matko, co to zasięg mam pełny. Hejo, hejo, jestem. No. Gotowa na wszystko.
0: Hejo, hejo. Słuchajcie, Iwona też gotowa na piątek, weekend i na zakupy, no nie?
2: No raczej.
0: Dokładnie.
2: Przyjechałam, będę robić shopping.
0: I jest Łukasz też. Cześć Łukasz.
3: Cześć Łukasz, cześć Iwona.
0: Cześć, a Łukasz to się szykuje. Szykuje się na fajne wydarzenie dzisiaj. Co to będzie?
3: No Parada Wolności, oczywiście, jak jestem z Łodzi, to nie mogłem tam nie być.
0: Będziemy razem z tobą, słuchajcie, obserwujcie sociale nasze, będzie sporo się działo, ale uwaga, teraz to się będzie działo w zabawie Gotowi na Wszystko. Dwa pytania za dwie dobre odpowiedzi będą do zgarnięcia skiety za jedną melotorba. Zasada jest taka, że zgłaszacie się swoim imieniem, kto pierwszy ten odpowiada. Jasne?
3: Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze, uwaga, kto żył wcześniej, potomek czy przodek?
3: Łukasz.
2: Iwona.
0: Łukasz pierwszy, dawaj Łukasz.
3: Przodek.
0: Dobrze, 1-0. Iwona, szybka byłaś, ale za wolna na Łukasza, no. Uwaga, teraz pytanie drugie. Jesteś u lekarza, co robisz? Opowiadasz żart o babie u lekarza, czy zadajesz dużo pytań?
2: Iwona.
3: Łukasz.
2: Iwona. Oczywiście, że opowiadam żart o lekarzu, a potem opowiadam, co mi jest, nie?
0: Bardzo dobrze, obie odpowiedzi poprawne. Słuchajcie, piątek w końcu mamy. 1-1, ale ładnie się podzieliliście, tutaj podzieliliście punktami. No ale nagrodą się nie musicie dzielić, spokojnie. Torbę wysyłamy i do Iwony, a drugą taką do Łukasza. Dobrze się zapowiada wam ten piątek, a weekend jeszcze lepiej. Korzystajcie i działajcie.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Seth Girls w Melo Radio. Mamy piątkowy poranek, a my dziś wieczorem już od 20 zaczynamy wyjątkowy weekend. To będzie The Best of Tomorrowland. Cały weekend w takich brzmieniach, w takich rytmach, najlepszych setach granych przez najlepszych, najbardziej znanych światowych DJ-ów, których mogliście słyszeć na Tomorrowland w Belgii w Boom. Prawie 40 godzin takiej wyjątkowej muzy przez piątkowy wieczór, a potem przez cały weekend, całą sobotę i całą niedzielę tylko w Melo Radio. Słuchajcie, ostatnio często różni ludzie są pytani o to, ile trzeba zarabiać kasy, żeby się fajnie żyło. To za chwilę o tym w Melo, jaką kwotą rzuciła w tym temacie Joanna Krupa.
1: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
3: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
1: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.

0: Wstawaj, Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers, Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
6: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
6: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Kizo w Melo Radio. Podkręcamy tempo, za 17 minut będzie 9. Widzieliście na pewno filmiki, w których różne osoby, znane i mniej znane, pytane są o to, ile powinno się zarabiać, żeby godnie przeżyć miesiąc. Joanna Krupa jest osobą, która nie unika rozmów na różne tematy, na co dzień mieszka w Stanach, ale jest często w Polsce. Ostatnio przyznała, że ceny u nas i za oceanem są bardzo zbliżone, niektóre rzeczy są w Polsce nawet droższe. A pytana o to, ile trzeba zarabiać, odpowiedziała zupełnie konkretnie, że w Warszawie to tak z 10 tysięcy miesięcznie. No i co myślicie? Dobra wypłata? Czy może nie ma takich pieniędzy, których nie dałoby się wydać?

0: wśród kilku propozycji do 30 Meloradia, bo ja też ten numer World Away i Griffin w Melo głosujecie na meloradio.pl, a kolejna odsłona już dziś, ta najnowsza, 30 Meloradia po 18. Na razie za 9.09.
1: A już o 9.00 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Jak pogodowo zaczniemy ten weekend, o tym już za chwilę w najnowszej prognozie. Będą też newsy Meloradia.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na drabinkę do basenu.
3: Masz basen, a nie masz drabinki?
4: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Jeśli opłaca, skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298.

0: 99 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Gili Daszuta, Olsztyn, Aleja Sikorskiego 19/3. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
1: Stokrotka.
3: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdże 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Trafik.
13: Utrudnienia na S8 w Łódzkiem koło Wielunia. Zderzyły się tam dwie osobówki. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Na S6 z kolei niedaleko Gdańska też doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni, a ruch odbywa się prawym pasem. Początek weekendu zapowiada się nam bardzo przyjemnie. Dzisiaj będzie dużo słońca, mało chmur i nawet 30 stopni na zachodzie kraju. W centrum bliżej 26, na północy i wschodzie 24, na południu 28. Sam weekend też ma być ciepły, ale w całym kraju mają być już burze, więc warto złapać dobrą pogodę i słońce, póki jeszcze jest.
14: Są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Estoński sąd ogłosił upadłość operatora zonda krypto. Chodzi o zarejestrowaną w tym kraju spółkę, która oficjalnie obsługiwała giełdę kryptowalut. Sąd powołał syndyk.

0: do którego można zgłaszać zaległości. Teraz Norwegia. Nie żyje król Harald V, poinformował o tym Pałac Królewski. Norweski król miał 89 lat. Po słońcu i wysokich temperaturach przyjdzie załamanie pogody. Już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez całą Polskę, szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę, mówi Michał Kowalczuk z IMGW.
1: Miejscami około 20-30 mm opadu, wiatr będzie porywisty.
0: Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło. I jeszcze coś dla tych, którzy planują weekendowe zakupy. W najbliższą niedzielę sklepy będą czynne, a kolejna niedziela handlowa będzie dopiero w grudniu.
2: Przez najbliższą godzinę to dopiero będzie u nas gorąco, bo z każdą chwilą zbliżamy się do weekendu, który razem zaczniemy jeszcze przed 10:00, a teraz 9:00 na zegarach. Baltek Darłak, siemano, podkręcamy tempo. I gdy inni gadają, my już gramy.

0: znowu powierzymy.
1: Sobel w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, jest 11 po 9. A dzisiaj jest też piątek, 28 dzień sierpnia, to dzień publicznego czytania komiksów, dzień muszki, takiej wiecie, co się pod szyją zapina, oraz święto polskiego lotnictwa. No to ja wam już za chwilę opowiem o pewnej przygodzie, jaką mieli pasażerowie pewnego niepolskiego samolotu. 12 po 9.

Sigala w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest 16 minut po 9. Ludzie wracający samolotem z wakacji na greckiej wyspie usłyszeli dość oryginalny komunikat. Pilot poinformował ich, że samolot jest za ciężki i żeby wszyscy mogli bezpiecznie wrócić do domu, on musi wyrzucić z samolotu ich bagaże. Pilot tłumaczył, że pas startowy jest za krótki, żeby poderwać tak ciężki samolot. Na filmiku wrzuconym do sieci widać, jak część pasażerów kłóci się z nim, ale ten zdecydowanie stawia na swoim, za co później dostaje od reszty pasażerów brawa. Pilot tłumaczył, że wolał zostawić bagaże niż ludzi. A ja mówiłem, że niektórzy to za dużo pamiątek z wakacji próbują przywieźć.

Swedish House Mafia. Happiness is so sad w Melo. Podkręcamy tempo. Ja wiem, jest weekend, ja wiem, że wy macie wydatki, ale ja też wiem, że wy macie fantastyczne pomysły, na co wydać pieniądze. Szybka kasa czeka na was. 500 zł do zgarnięcia jeszcze dzisiaj. Do kogo trafią te pieniądze? Na pewno trafią szybko. Jeśli chcecie, żeby do was, to wbijajcie na meloradio.pl i zaskoczcie nas jakimś oryginalnym pomysłem. Na co wydacie? Co tam wydacie? Na co przepuścicie szybką kasę od Meloradia? Czekamy na wasze mega pomysły na meloradio.pl.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Meloradia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: Słuchaj, Marian,
6: no?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
11: Szczęśliwego nowego roku szkolnego.
10: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
13: To pewne. Niskie ceny

Ina Ronson, Jax Jones w Meloradio i Brief. Tak podkręcamy tempo za 18 minut. Już będzie 10. Słuchajcie tego, bo mamy dla was coś naprawdę wyjątkowo oryginalnego. Na ostatni weekend wakacji, który przed nami, mamy dla was weekend The Best of Tomorrowland. Największe gwiazdy, najlepsza muza, najgorętsze muzyczne sety. Aż prawie 40 godzin takiej gorącej muzy. Będzie szansa przypomnieć sobie ten klimat, który rządził w Belgii, w boom na Tomorrowland. Zaczynamy dziś o 20, a potem przez całą sobotę i niedzielę dla was dźwięki z Tomorrowland.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Take it slow, Robin Schulz, Mel Radio. Tak, podkręcamy tempo. A co my dzisiaj mamy?
1: Dziś mamy piątek, piąteczek, piątunio.
0: No właśnie, a co wjeżdża zaraz potem? Wiadomo, że coś, na co czekaliście i coś, co z Melo zaczynacie wcześniej niż inni. Już teraz. A już teraz czujcie, że oficjalnie otwieramy ten weekend specjalnie dla was, o wiele wcześniej niż zrobią to inni. Z nami zaczynacie go już, więc dobrze wykorzystajcie ten ostatni weekend sierpnia.
2: Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Fish?

0: Weekend rozpoczęty. Scooter, how much is the fish? To już wiecie, że od tej chwili, od tego momentu macie weekend. To ja tylko przypomnę, że po 10:00 to macie też muzę non-stop u nas. Tę waszą ulubioną, bez gadania i bez reklam. Za chwilę prognoza pogody i newsy. Za 9 minut 10:00.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Another It Talk To You. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać.
1: Melo Radio Mrągowo na 104,9 FM. Autopromocja. Tego jeszcze nie było. Prawie 40 godzin z Polskiego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Barba. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: Koniec wakacji?
1: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
0: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
2: Dożynki gminy Mrągowo już 29 sierpnia w Grabowie. Zapraszamy na wyjątkowe święto plonów, pełne muzyki, tradycji i dobrej zabawy. W programie m.in. nabożeństwo dziękczynne, uroczyste rozpoczęcie dożynek, występy artystyczne, blok sportowy, animacje i konkursy dla dzieci oraz ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych. Wieczorem wystąpi Sumpastic Lovers, a zabawę taneczną poprowadzi DJ Money Music. Bądźcie z nami 29 sierpnia w Grabowie. Dożynki gminy Mrągowo. Świętujemy razem!
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.

0: Gościem Rąkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Trafik.
1: Utrudnienia na DK10 koło Torunia. Zderzyły się tam dwie osobówki i wprowadzony został ruch wahadłowy. Koniec utrudnień mamy za to na S8 w Łódzkiem. Po zderzeniu dwóch pojazdów droga na Wrocław jest już odblokowana. Podobnie na S6 koło Gdańska. Pas w kierunku Gdyni jest już przejezdny. Bardzo przyjemna pogoda towarzyszy nam dzisiaj od samego rana w całym kraju. Na niebie mamy sporo słońca, chmury od czasu do czasu będą mogły przewinąć się gdzieś przez nasze niebo, ale padać nie powinno, no a na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni na zachodzie. W centrum niewiele mniej, około 26, na północy i wschodzie 24-25, no i na południu 28. Warto korzystać dzisiaj z tej pogody, bo jutro ma padać.
2: To są newsy na 10:00. Marcin Sikora, zapraszam. Trwają intensywne przygotowania do nowego roku szkolnego. W niektórych placówkach są jeszcze prace remontowe, mówi dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, Teresa Radomska.
3: Wszystko było skumulowane na lato i w tej chwili trwa wykończeniówka.
2: Rok szkolny rozpocznie się już we wtorek. Sztuczna inteligencja miała pozbawić informatyków pracy, stało się wręcz przeciwnie. Jak pisze Rzeczpospolita, liczba ofert dynamicznie rośnie. Zaglądamy na stację paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś maksymalnie 6,57, a oleju napędowego 7,36. Dwa rekordy świata w Curychu podczas mitingu Diamentowej Ligi. Brazylijczyk Alisson dos Santos w biegu na 400 metrów przez płotki uzyskał czas 45 sekund i 80 setnych, a Amerykanka Masai Russell na 100 metrów przez płotki 12,09.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na pierścionek zaręczynowy.
3: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
5: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
10: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
10: Ale są takie atrakcyjne.
11: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pianek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
4: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Koloracją Rąkową. Słuchaj na 104.9 FM. Pogoda.
1: Cały czas bardzo przyjemna i słoneczna aura towarzyszy nam w całym kraju. Jeżeli gdzieś widać chmury, to będą one tylko przewijać się przez nasze niebo. Dzisiaj padać nie powinno, a do tego jest naprawdę ciepło. Maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się 30 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Na północy trochę chłodniej, 24-25 stopni, podobnie na wschodzie, a w centrum około 26.
2: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk. Afera zonda krypto zatacza kolejne kręgi, a premier chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Donald Tusk zwróci się w tej sprawie do marszałka Sejmu.
3: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy.
2: To reakcja na zatrzymanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Tymczasem minister sportu po raz kolejny apeluje o zmianę prezesa PKOL-u, który ma zarzuty płatnej protekcji w związku z aferą zonda krypto. Na razie Polski Komitet Olimpijski milczy. Norwegia w żałobie po śmierci króla Haralda V. Norweskie władze podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. Monarcha zmarł nad ranem w Oslo, miał 89 lat. W Gdyni startuje dziś pierwszy weekend z UNESCO. Miasto zaczyna korzystać z sukcesu, jakim było wpisanie jego modernistycznego centrum na listę światowego dziedzictwa.
0: To już teraz!

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Daszuta, Olsztyn, Aleja Sikorskiego 19/3.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Dożynki gminy Mrągowo już 29 sierpnia w Grabowie. Zapraszamy na wyjątkowe święto plonów, pełne muzyki, tradycji i dobrej zabawy. W programie m.in. nabożeństwo dziękczynne, uroczyste rozpoczęcie dożynek, występy artystyczne, blok sportowy, animacje i konkursy dla dzieci oraz ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych. Wieczorem wystąpi Sumpastic Lovers, a zabawę taneczną poprowadzi DJ Money Music. Bądźcie z nami 29 sierpnia w Grabowie. Dożynki gminy Mrągowo. Świętujemy razem.
0: O reklamie.

0: Agnieszki Mrągkową. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: My mamy dwuosobowy na wyprawę w austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to o Lewiatanie tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dożynki gminy Mrągowo już 29 sierpnia w Grabowie. Zapraszamy na wyjątkowe święto plonów, pełne muzyki, tradycji i dobrej zabawy. W programie m.in. nabożeństwo dziękczynne, uroczyste rozpoczęcie dożynek, występy artystyczne, blok sportowy, animacje i konkursy dla dzieci oraz ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych. Wieczorem wystąpi Sumpastic Lovers, a zabawę taneczną poprowadzi DJ Money Music. Bądźcie z nami 29 sierpnia w Grabowie. Dożynki gminy Mrągowo. Świętujemy razem.
10: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: Też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za

0: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
1: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Pogoda.
8: Bardzo przyjemna, słoneczna aura towarzyszy nam dzisiaj w całym kraju. Tak będzie do końca dnia, a do tego jest naprawdę ciepło. Maksymalnie możemy spodziewać się nawet 30 stopni na zachodzie, bliżej centrum 26, na południu 28, północ i wschód tam nieco chłodniej, 24-25 stopni. Warto skorzystać dzisiaj z tej pogody, jeśli macie szansę, bo w weekend mają towarzyszyć nam liczne burze.
9: To są newsy na 12. Magda Tkaczyk. Lublin otworzył właśnie pierwszy w Polsce punkt miejskiej odporności cywilnej, w którym na wypadek kryzysu można się schronić, mówi zastępca Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Dariusz Krzysztofik.
10: Możemy naładować tu komórkę, zobaczyć, co się dzieje wokół nas poprzez oglądnięcie materiału z telewizji na żywo, wejść do internetu, wypić ciepłej herbaty, porozmawiać z psychologiem.
9: Takie punkty mają być w każdej dzielnicy miasta. A w ponad połowie kraju wieczorem zagrzmi. Dla Wielkopolski, Dolnego Śląska i części województwa lubuskiego są alerty drugiego stopnia. Tymczasem temperatura poszybowała w górę. Na południu Polski do ponad 30 stopni i tam obowiązują alerty przed upałem. O dobrą atmosferę jutro w Łodzi ma zadbać Parada Wolności, mówi organizator Adam Radoń.
11: 16 punktów grających na Piotrkowskiej.
9: Wystąpi około 150 artystów.
7: To już teraz. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W Delikatę.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
1: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
0: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: 3,17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
9: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów,

0: do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dożynki gminy Mrągowo już 29 sierpnia w Grabowie. Zapraszamy na wyjątkowe święto plonów, pełne muzyki, tradycji i dobrej zabawy. W programie m.in. nabożeństwo dziękczynne, uroczyste rozpoczęcie dożynek, występy artystyczne, blok sportowy, animacje i konkursy dla dzieci oraz ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych. Wieczorem wystąpi Sumpastic Lovers, a zabawę taneczną poprowadzi DJ Money Music. Bądźcie z nami 29 sierpnia w Grabowie. Dożynki gminy Mrągowo. Świętujemy razem.
7: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
8: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu, a w nim dodatkowe pieniądze na obronność i służbę zdrowia. Ale jest też większa finansowa dziura, przekracza 280 miliardów złotych. Rząd zakłada, że w przyszłym roku inflacja utrzyma się poniżej 3%. Ruszają powroty z wakacji, potrwają aż do poniedziałku. Na drogach będzie więcej funkcjonariuszy, kontrole prędkości i trzeźwości. Przesiadamy się na rower, bo ponad 9 tysięcy kasków trafi do dzieci w województwie łódzkim. To by chronić ich zdrowie i życie, mówi podinspektor Jarosław Złotkowski z łódzkiej policji.
9: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić.
8: Kaski trafią też do śląskich uczniów, ponad 6 tysięcy sztuk. A w ostatni piątek wakacji biała flaga praktycznie na wszystkich nadmorskich kąpieliskach. W większości z nich zakończenie sezonu w poniedziałek.
7: To już teraz. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Jest to wylate wszystkie rzeczy, świetnie. W tym momencie lecą, Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, która

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Daszuta, Olsztyn, Aleja Sikorskiego 19 przez 3.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
9: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Meloradia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pianek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dożynki gminy Mrągowo już 29 sierpnia w Grabowie.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Melioracją Brąkową. Słuchaj na 104,9 FM.
1: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk. W weekend oraz poniedziałek benzyna będzie droższa, ma kosztować 6,64, dziś jest po 6,57. W lepszej cenie będzie za to diesel po 7,31, dziś to 7,36. Tańsze tankowanie tylko do poniedziałku. Z kolei w ostatni weekend wakacje, okazja na zakupy szkolnej wyprawki, bo mamy handlową niedzielę. Warto zaopatrzyć się w odblaski, mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska.
2: Noszenie choćby jednego elementu odblaskowego pozwala nam zauważyć już z około 100 do 120 metrów.
1: Odblaski ratują życie. A jutro warto wziąć udział w ćwiczeniach krajowego treningu reagowania. Ma być 1400 miejsc w Polsce. Tymczasem w Krakowie festiwal obietnic. Kandydaci na prezydenta miasta obiecują metro, mieszkania czy bezpieczeństwo. Do głosowania został miesiąc. Do zebrania podpisów kilka dni.

0: Night w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Freak Fight. Ze mną dzisiaj super dziewczyny, girls. Siemanko.
2: Cześć.
1: Z czym wy do mnie w ogóle dzisiaj przyszłyście?
3: Dzisiaj przychodzimy z naszym debiutanckim singlem Girls i mamy w sobie wiele emocji, nie możemy się doczekać, także liczymy na pozytywną reakcję słuchaczy.
1: Już się nie mogę doczekać, zagramy ten kawałek jeszcze w tej godzinie, ale najpierw trochę porozmawiamy o różnych głupotkach, dobra?
2: Okej. Okay.
4: Dobrze.
1: To my do tych głupotek za chwilę wrócimy, ale najpierw w ogóle jeszcze poszukam, gdzie jest Mikołaj, bo ja nie wiem, gdzie on zaginął. Chyba się zestresował tymi wszystkimi dziewczynami tu.
0: Freak Fight.
5: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Amber w Maloradiu, tak podkręcamy tempo. O, Mikołaj, jesteś!
1: No jestem.
0: A co się stało?
1: Bo to takie dziewczyny ładne, ja się wstydzę, dobrze? Tak, ale... wrócę po 15.
0: Mikołaj, jak to, w sensie...
1: A ja się wstydzę, idę do piwnicy swojej, nigdy z niej nie wyjdę.
2: Melo! Melo Radio Mrągowo.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Regards, Righted we Freak Fightcie. Mikołaj wróci do mnie po godzinie 15, a tymczasem jestem z Gabi, Nadią i Oliwią. Girls to moje dzisiejsze gościnie.
1: Prześledziłam, słuchajcie, wasze wszelkie TikToki. Wy lubicie śpiewać, więc uznałam, że zrobimy wejście śpiewające. Bo widziałam taki odcinek, jak byłyście chyba w sklepie z kosmetykami i sobie tam śpiewałyście.
2: Tak, było.
1: Dobra, to po kolei.
0: Co tam, Gabi, u ciebie? Wszystko w porządku. A Nadia, co tam jadłaś dzisiaj?
3: Jadłam pysznego musika.
0: Oliwia, co fajnego czytasz, hej?
4: Teraz nic, bo nie mam czasu.
0: Ale to było świetne, za chwilę pogadamy w takim razie o damsko-damskich sprawach.

0: To Summer's Back, ze mną Girls, dziewczyny.
1: Mega, mega wam kibicuję. Ja kocham takie ruchy girl power i rozumiem, że wy też takie jesteście. To jest taka wasza trochę definicja tego.
2: Tak, zwłaszcza, że nasz Girls Band, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo kobiecy. Mamy tutaj trzy piękne kobietki, a czwarta z nami rozmawia. Więc no mega się cieszymy, że możemy przekazywać takie wartości i tutaj zdradzimy, myślę, trzy linijki. Jedną linijkę ze słowem, który najbardziej opisuje tę piosenkę. Zapętlone słowo, wiemy. 3, 2, 1. Girls, girls, girls.
0: No i dziewczyny, ja się mega cieszę.

0: Armin van Buuren, Sasha, Everlasting, tak podkręcamy tempo, słuchacie? Freak Fightu w Meloradiu.
1: Już za moment zagramy wasz kawałek. Proszę jednym słowem opisać, co czujecie w związku z premierą tego singla.
2: Ekscytacja.
3: O, jednym słowem, to bardzo ciężko.
2: O Jezu, Gabi mi wyjęła słów, ekscytację.
1: Co jeszcze?
3: O, power, power.
1: Stresik.
2: Stresik.
1: Dlaczego?
2: No bo to jednak pierwszy utwór nasz.
1: W sumie tak, te pierwsze razy bywają stresujące.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. USP

0: do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dożynki gminy Mrągowo już 29 sierpnia w Grabowie. Zapraszamy na wyjątkowe święto plonów, pełne muzyki, tradycji i dobrej zabawy. W programie m.in. nabożeństwo dziękczynne, uroczyste rozpoczęcie dożynek, występy artystyczne, blok sportowy, animacje i konkursy dla dzieci oraz ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych. Wieczorem wystąpi Sumpastic Lovers, a zabawę taneczną poprowadzi DJ Money Music. Bądźcie z nami 29 sierpnia w Grabowie. Dożynki gminy Mrągowo. Świętujemy razem.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
1: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Kermy Lumix w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A moimi dzisiejszymi gościniami są girls. Niesamowicie się cieszę, dziewczyny, że wy przyszłyście.
1: Dziewczyny, za chwilę na antenie Meloradia poleci premierowo wasz kawałek.
2: Proszę o krzyk radości.
1: To w paru słowach opiszcie w ogóle proces tego kawałka, jak powstawał, o czym jest.
2: Utwór jest, myślę, że tak najbardziej o girl power, o tym, że kobiety powinny się wspierać, że razem jesteśmy silniejsze. Wylałyśmy wiele pozytywnych i mocnych emocji w tym utworze, więc mamy nadzieję, że wszyscy słuchacze będą się mogli z nim utożsamić. A sam proces wyglądał bardzo przyjemnie. Przelałyśmy wszystko, co chciałyśmy przekazać i współpracowałyśmy z Prod by Mize, czyli z niesamowitymi chłopakami, którzy idealnie zrozumieli to, co miałyśmy w głowie, także no mamy nadzieję, że wszystkim ten utwór się spodoba.
1: Czy zapowiecie dla słuchaczy Meloradia wasz kawałek?
3: Już teraz na antenie Meloradio nasz debiutancki singiel Guest!
1: Dajcie głośniej!
0: Dajemy, słuchajcie, wszyscy głośno, premierowo u nas w Meloradiu Girls z kawałkiem Girls, tak się podkręca tempo u nas.

0: Mikołaj, jestem.
1: Jestem.
0: Dziewczyny już musiały iść.
1: Mogę już wyjść ze swojej piwnicy, ale słyszałem numer. Bardzo fajny.
0: Fajnie,
1: bardzo mi się podobał,
0: no. Kibicujemy dziewczynom bardzo mocno. Trzymamy kciuki. Wbijajcie w ogóle na Instagrama Meloradia, bo tam jest, jak śpiewamy w...
2: A już o 15 zagramy.
1: To będzie Fire na przykład Shimza.
0: I tak wam zagramy punktualnie o godzinie 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę. Mleko Vita. Mleko UHT. 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni. 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy! Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry